Fanda na ngwende na yopo na seko Umela mosantu Bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo Yo mzambi umela kapo na seko